objawie i poradzi. Słodkie tajniki. Pobiedę i poradzi. Słodkie tajniki.